0: Emigracja.
1: Wiosna o jej ruchach, wiosna o jej śpiewach, nie bój się, posłuchaj.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

stolnicą dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

nocy. Nie jeden bez niej wolałby szczęść. Psiak lewasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętnocen o szczęściu złoty porzucił mańkę w kochany.

29 chwilin zostaje do 8 godziny pości 9 u Białorusi. Słońce świeci za oknem naszej studii u Białostoku. Słońce będzie dowoli szmat dzisiaj w białorusko-polskim pomierzy, ale wielmi mocno nie zagrejem się. 19 градусов w Ugarodniej Białostoku, 20-21 градусов w Bieresci i Białej Podlasku.

6 chwilin zostaje co do 8 godziny w Polsce, do 9 godziny w Białorusi, proszę 6 chwilin. U studiu nowin zawitaje Staś Dederka. U tym wypusku prawa i nowa Ukrainie, ale tak samo pra wizytu Władimira Zielenskiego u ZSZA i tak samo pra to jest, to samoloty Aeroflotu w Mińsku przyziemniali się z grubymi poruszeniami. U czym zakluczają się te grube poruszenia, tak samo patrzyłem u nawinach, użo nie w zabawie.

0: W rodzinnej wsi. Oto znów jestem we wsi morze i z biciem serca wszędzie zerkam. Żuraw do studni dziób swój włożył, blaszane poi tam wiaderko. Skradam się po źródlaną wodę, jestem tu przecież tylko gościem.
1: Na białoruskim Radio Racja prauczał reportaż Jurki Laszczyńskiego na Radzimie Paety da Sotych Uchodków Wiktora.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Wystawu pieramożcę drugiego nacjonalnego woda konkursu dla amatorów. Wystawu będzie można poglądać po 4 września.
1: Афіша. Культурне життя регіона Зелень.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Гарадзянскі журналіст, былы палітвязень, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут выказаў намер пасяліцца з сям'ёй у Беластоку. У гасцінным палацыку Браніцкіх ва ўрачыстай абстаноўцы адбылося ўрачыстае падпісанне адпаведнай заявы ад імя на імя прэзідэнта горада з такім намерам і просьбай аб выдзяленні жылля.
4: Wpłynął do mnie wniosek od Wspólnoty Polskiej, aby w trybie umożliwiającym, zgodnie ze statutem KTBS-ów, przyspieszyć przydział mieszkania dla pana Andrzeja Poczobuta wraz z rodziną.
5: Prezydent Warta Białostok, Tadeusz Truskalaski.
4: Z przyjemnością taki wniosek zaaprobowałem, dlatego że pan Andrzej Poczobut jest osobą na tyle znaną, że nie trzeba jej przedstawiać, a to, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była, dlatego że inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka, bo przecież mieszka tutaj mnóstwo Polaków białoruskiego pochodzenia i Białorusinów. To jest naturalne środowisko, z którego pan Andrzej pochodzi. Dzisiejszy dzień rozpoczyna procedurę, ale krótką procedurę przydziału mieszkania. To mieszkanie jest już po remoncie, prawie gotowe do odbioru, ale muszą przejść procedury z jednej strony po tym wniosku i po

0: mojej aprobacie zbierze się komisja mieszkaniowa, która ten wniosek rozpatrzy. Dalej ten wniosek będzie 2 tygodnie wisiał na tablicy ogłoszeń zgodnie ze statutem i następnie Rada Nadzorcza ten wniosek będzie również rozpatrywała. Cała procedura potrwa około 3 tygodni i po tym czasie może być podpisana umowa i wręczone klucze właśnie panu Andrzejowi i jego rodzinie. Mieszkanie nie jest duże. To jest mieszkanie zasobów, można powiedzieć kolokwialnie, z odzysku. Mieszkanie dwupokojowe, około 48 metrów kwadratowych, ale będzie po remoncie, będzie przystosowane do tego, aby można było w nim wygodnie mieszkać. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan Andrzej się zdecydował na to, bo to dla nas zaszczyt tak naprawdę i że będzie właśnie mieszkańcem Białegostoku, no ale również to, że będzie mógł prowadzić tutaj swoją działalność i publikacyjną, ale również działalność społeczną. Proszę Państwa, to nie jest częsty przypadek. Ja jestem prezydentem prawie 20 lat, to jest 3. przypadek, kiedy taki wniosek rozpatrzyłem pozytywnie. Także bardzo serdecznie gratuluję w tym momencie i życzę przyjemnego, zdrowego użytkowania i takiej radości z tego, że można być razem z rodziną, ale również z naszą taką dużą rodziną białostocką, która bardzo pana wspiera i przez tyle lat, przynajmniej przez te ostatnie 5 lat pozbawienia wolności, kibicowała i wspierała. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo podziękować dla pana prezydenta, dla wszystkich osób, które były zaangażowane w tą sprawę i tak przyjaźnie potraktowali moją rodzinę. Zapewne większość z was wie, że moja córka już od 4 lat mieszka w Białymstoku. Oprócz tego syn mój zamierza podjąć studia tu. A więc połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł, kiedy będę wracał, przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie, będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie. Także dziękuję wszystkim bardzo.
2: A kto miał słuchniejsze, Andrzej Potrzebut wykazał się na kąt swojego namiaru, coś taki wrócił w Białoruś, na zjezd Sojuzu Polaków na Białorusi.
3: Czy pan podtrzymuje te swoje wcześniejsze deklaracje o tym, że we wrześniu chce pan pojechać
1: na Białoruś? Oczywiście. Ja codziennie i wielokrotnie to niestety muszę powtarzać.
4: A są te 13 września?
1: Zjazd Związku Polaków, to jest decyzja. Teraz odbywa się wyłanianie delegatów i w spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych jakby przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Tradycyjne organizowane też przeszkód nie ma, więc jakby te sygnały, które mam, no są dostatecznie optymistyczne.
4: A czy widział pan białostockie mieszkanie?
1: Tak, odwiedzałem. Jestem bardzo zadowolony, bardzo wdzięczny i tak dalej.
5: Wszyscy jesteśmy szczęśliwi w jakiś sposób.
2: Wojewoda Podlaskiego województwa, Jacek Brzozowski.
5: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Potrzebut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten wspaniały gest, a panu Andrzejowi życzę po prostu dobrego pobytu w Białymstoku. Białystok i Podlask jest oczywiście gościnne. Całkiem niedawno podczas konferencji w Białymstoku na Uniwersytecie pan Andrzej Potrzebut dużo mówił o tym, co i jak wiele łączy ziemię grodzieńską z Białostoczyzną i nie chodzi tutaj wyłącznie o te administracyjne granice z dwudziestolecia międzywojennego, raczej o te wartości, które dla nas, mieszkańców Kresów, były, są i pewnie pozostaną niezmienne, przywiązanie do wolności, te wszystkie wartości, które są z tym związane. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, co się dzisiaj dokonało, a panu Andrzejowi i jego rodzinie życzę po prostu dobrego pobytu w gościnnym Białymstoku.
6: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
7: Jeszcze kilka lat temu, chyba 3 lata temu, otwieraliśmy skwer Wolnej Białorusi i wtedy marzeniem wielu z nas było to, żeby taki dzień nastąpił, żeby pan Andrzej Potrzebut przede wszystkim odzyskał wolność, mógł być ze swoją rodziną i był tutaj razem z nami. Nam postać pana Andrzeja towarzyszyła przez ostatnie kilka lat. Mijaliśmy tutaj jadąc, spacerując, zdjęcie pana Andrzeja i wszyscy z nas byli pewni. Wierzyliśmy w to, że w końcu ten zły los się odwróci i pan będzie wolny. Ale naprawdę w najgłębszych marzeniach nie marzyłam, że pan Andrzej stanie się mieszkańcem naszego pięknego miasta. Wierzę w to, że gościnny Białystok, który już w tej chwili naprawdę do serca przytulił ogromną diasporę białoruską. To są i ludzie, którzy legitymują się pochodzeniem polskim, ale także to są po prostu Białorusini, którzy u nas znaleźli spokój, pracę, a dzieci znalazły szkoły. Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność, o której tak pięknie mówił podczas festiwalu dyplomatycznego, Wolnego kontynuować i rozwijać. W imieniu pani przewodniczącej Katarzyny Jamrus, pana przewodniczącego Marka Tyszkiewicza, swoim i wszystkich radnych, witamy pana w Białymstoku.
8: Przez 5 lat spotykaliśmy się z państwem i tak czekaliśmy, kiedy Andrzej wyjdzie, kiedy będzie między nami.
2: Starszynia Podlaska Radziola Towarzystwa Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
8: I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy taki finał, a panie prezydencie bardzo, bardzo dziękuję i proszę państwa, kolejny raz publicznie mówię, na pana zawsze można liczyć. Także
0: i na
8: bardzo...
0: miasto Białystok.
8: I na miasto Białystok, także ten pomost Grodno-Białystok po raz kolejny zrobił się jeszcze bardziej trwały.
9: Andrzej Paczobut był aresztowany w 21. chodzie o Harodni, w 23. zasłużony na 8 hadą kolonii wzmocnienia reżimu. U 25. był uhonorowany w Polsce ordenem Białego Orła i premia imienia Sacharowa za swobodę dumki od Europarlamenta. U końcu krasowika tego roku był determinowo wyzwolony i wywieziony z Białorusi u Polszczu.

zobaczysz poza krajem woka, jak po rekach ruszyć lód. Ty szukajesz swój dziki zachód, kap odszukać uschody.

0: przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja może jeszcze poproszę panu dyrektora. Pan dyrektor szkoły podstawowej, panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
1: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
2: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżniaje się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
1: Nastawnicą białoruskiej mowy u Szkoły Początkowej w Czyżach jest gospodarnia Anna Sroka.
3: Na pewno to wielki honor, tak? My wielmi cieszymy się, tak, że nasza szkoła będzie miała takiego patrona. Tym samym ważne tu dla naszego gromadstwa, no, czyżowska, aż tak skażu. No, na pewno to będzie dla szkoły taka osobliwa, to jest nasz, no wiadomo. Tak jak Wiktor Świec związany tu z Padlaszem, tak z gminą Czyży.
4: Wiktor Świec, jak żyć bez wiery, bez nadziei? Choć czas i garbić moje pleczy, ale nie zlomnieli chadami, lubię tak jeździć na sustryczy, ja z darachimi czytaczami. A na sustryczach swoje kniżki podpisał ja, jak pamiętają.
5: To byli wiersze patriotyczne i byli wiersze śmieszne, zabawne, jakie wielmi promowali do nas, dzieci, jakie rozkazywali pro nasze życie, pro nasze przygody, pro nasze merkowanie, czy tak samo zadumy niejakie takie. I on trafiał w nasze dzieciacze duszy. No, pośle okazało się, że to właśnie no, stali my i kolegami w literaturnym objednaniu i niejak przekazał paleczku mnie w pisaniu dla dzieci, jak ja tak samo pisała, pierw za wsio dla białoruskich dzieci.
1: 100 chodzi z dnia narodzenia Wiktora Szweda i my akurat u Mory na Mohiukach nad mogiłą Wiktora Szweda z gospodarzem Eugenem Warpą. Swoje życie prażył niedaram i po sobie kinął ślad, a usionie zdzieśniany Jamary zabrał z sobą Wiktor Świet, białoruski poeta.
6: Naprawdę mają 95 godów życia Białorusa, naszego syna podlaskiej ziemi, jaki zwędrował i świat, zwędrował i gora, i biadu, i radość, i dostatek, zwędrował poetyczne uzniosy i tak samo w wiertanni, marył, pisał, lubił po białorusku. I to dla nas tak samo taki zapowiedź, że Wiktor Świet swoim tym rodnym słowem, tym, że mowa rodna i że on Białorus w swoim pierwszym wierszy był wierny do końca swoich dzion. Chetaż 95 godów prażywszy, odeszł u drugi lepszy świat. A zaraz mają 100-godzie Wiktora Świeda i tamu prosta my znajdziemy się na mogiłkach u dzień, kiedy szkoła u Czyżach minęła Wita będzie nosić imię jego na imię. Rada Gminy Czyży przyjęła roszenie, aby przyswoić te imię tej szkole. I думаю, że ta wieczność Wiktora Świeda to takim czynem upisuje się u tą naszą, coraz mniejszą baćkę, coraz naszą maleńką baćkę. Już ona nam robi się coraz mniejsza i demograficzna, i terytorialna, jak tak gledzimy. Ale właśnie te imiony białoruskie, sławutych daczoki synów tej ziemi, chaj zostają u wieczności. I kiedy mianowita czytałem epitaf, jaka jest na jego mogile, ja tak samo zgodny. I on swojego życia nie prażył darem. I on prażył dziela białoruskiej mowy, dziela białoruskości i dziela tego, kap następne pokolenie byli tak samo Białorusami. Ciężka jest ta wiera, ale kap nie wierzyć, to jak żyć?
7: No Boże mój, wielmi, wielmi ważne jest dla Wiktora, dla jego spadczyny, dla wszystkich nas Białorusów.

0: rodzinnej wsi. Oto znów jestem we wsi morze i z biciem serca wszędzie zerkam. Żuraw do studni dziób swój włożył, blaszane poi tam wiaderko. Skradam się po źródlaną wodę, jestem tu przecież tylko gościem.
1: Na białoruskim Radio Racja prochuczał reportaż Jurki Laszczyńskiego na Radzimie Paety. Da sotych uchodkał Wiktor.

tu. Wszystko kiedyś kończy się, nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też.

chce czy nie. Przeklina, narzeka, gdy jest mu źle, a umierać jakoś nie chce nikt. Tak dobrze jest, że

może do herbaty cukru dosypać, w piecu napalić, książkę przeczytać. Czas ucieka, spróbuj życiem cieszyć się. Każdy rodzi się, czy chce, czy nie, przeklina, narzeka, gdy jest mu źle.